0: zon, zee, strand, korte rokjes.
1: Korte rokjes.
0: Strakke bikinis.
1: Strakke bikinis. Oh. En de flitsende 50.